0: Życie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Agata Koszulińska, Dorian Widawski z Grochowskiego Domu Sztuki są razem z nami. Wracamy do rozmowy o ich nowym projekcie, który odnosi się do historii zakładów odzieżowych Kora.
2: Jesteśmy po pierwszych rozmowach, ale no, rzeczywiście to jest taki początek naszej pracy. Gdzieś też staramy się do tych źródeł historycznych sięgać, ale na przykład nawet nawiązując do Akademii Ruchu, mamy dokumenty, możemy oglądać fragmenty spektakli, możemy patrzeć, jaki był program tej Akademii Ruchu, natomiast nie mamy żadnych informacji na temat tego, jak to było odbierane przez pracowników. Jest to coś, co nas bardzo interesuje, bo ten program jest naprawdę niesamowity. Jak sobie to czytaliśmy, to po pierwsze wydawało nam się niemożliwe zrealizowanie tak ambitnego, rozbudowanego programu kulturalnego jeszcze w miejscu pracy, ale jesteśmy bardzo ciekawi, kto to oglądał, na ile udawało się wciągać tych pracowników w ich czasie wolnym na te wydarzenia i czy rzeczywiście one rezonowały, czy może kogoś to zainspirowało, żeby zmienić swoją karierę, czy gdzieś tam ktoś otwierało. Jak w ogóle taka jednostka w miejscu pracy mogła wpływać na pracowników, a może w ogóle nie wpływała i to było takie utopijne, zupełnie dla ludzi tam pracujących, poboczne wydarzenie.
1: Ale to oczywiście jest jeden jakby z takich ważnych wątków, prawda? Całego scenariusza i całej pracy teatralnej, którą planujecie. Podejrzewam, że bardzo interesujący. Oprócz tego również codzienność pracowników Kory, również ich po prostu takie życie poza zakładem pracy. Wszystko to jest dla ciebie ważne na etapie tworzenia scenariusza?
2: Tak. My powołaliśmy też taką grupę z Grochowskiego Archiwum Społecznego, która ma nam pomagać w pozyskiwaniu tych wywiadów i też chcemy, żeby one nie były tylko częścią spektaklu, tylko właśnie współtworzyły to archiwum w takim szerszym kontekście. Natomiast im więcej tych rozmów uda nam się uzyskać, tym więcej tych kolorytów, tych historii, bo też, no właśnie, to jest ponad 50 lat funkcjonowania tych zakładów i są bardzo różne etapy, bardzo różne czasy w tym okresie i może być bardzo różna perspektywa, nie mówiąc już o tym, że oczywiście to są bardzo różne stanowiska i nas na przykład też jakoś bardzo mocno interesuje ta praca na hali, ta największa grupa. Więc no mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać dużo tych materiałów. Każda z tych rozmów jest interesująca i każda nam daje wgląd w jakieś takie ciekawostki. Na przykład dowiedzieliśmy się, że no był tam radiowęzeł, to wiedzieliśmy i podpytywaliśmy o to i okazało się, że był jeden z realizatorów tego radiowęzła, który potrafił przez cały dzień puszczać muzykę. Więc od razu to taką teatralną wyobraźnię otwiera, że w tych biurach leciał na przykład jakiś rock and roll.
1: Niezależne radio.
2: Tak. I jak to w ogóle wpływało na pracowników? No od razu otwiera się jakaś taka scena, się buduje w głowie w odniesieniu do takiej historii i to są bardzo dla nas takie cenne rzeczy. I teatralnie i też właśnie archiwistycznie, no bo tutaj są takie dwa wątki.
1: Macie już sporo, ale czekacie na więcej z tego co wiem. I można w tej sprawie się oczywiście z wami kontaktować.
3: Tak, to żeby tak klarownie powiedzieć, jak się kontaktować. My prosimy po prostu o napisanie jakiejkolwiek najkrótszej wiadomości na adres grochowskie@domsztuki.org. To jest po prostu ten sposób osoba, która coś wie o Korze, chce się włączyć w to, udzielić wywiadu, podzielić swoją historią. To nie tylko kierujemy do osób, które pracowały w Korze, ale też, które, nie wiem, mieszkały w pobliżu, może były fanami, fankami odzieży stamtąd. W jakiś sposób czuję, że ta Kora coś w nich uruchamia. Czasem to będzie półgodzinna rozmowa, czasem 10-godzinna. To naprawdę nie ma co tego w sobie oceniać, tylko zaufaj, że będziemy w stanie wyciągnąć z każdej tej historii coś wartościowego. Więc prosimy o krótką wiadomość i my potem się dzielimy, kto z tą osobą porozmawia. Rozmowy są nagrywane, bo mamy nadzieję, że spektakl jakby buduje jakiś taki ferment, zainteresowanie tematem, ale ostatecznie jest też jakoś ulotny, a naszym celem jest zebranie tych wywiadów i jakby sprawienie, żeby one były dostępne już zawsze. zawsze, żeby ta kora po prostu przetrwała w tym archiwum społecznym, które prowadzimy od już kilku lat. Rzeczywiście to jest taka część strategii Domu Sztuki, że ogromna część tego, czym się zajmujemy, jest albo w ruinie, albo nie istnieje, jakoś przepadło. No i to, co pozwala jakoś rekonstruować te realia, to są właśnie te opowieści, które są w taki nieprzetworzony sposób dostępne w archiwum społecznym, gdzie dokładnie tak jak jest ten adres grochowskie@domsztuki.org, archiwum jest pod prawie tym samym adresem grochowskie.org i tam można zobaczyć, co już jest dostępne w archiwum.
1: Agata Koszulińska i Dorian Widawski rozmawiają z nami o kolejnym projekcie, jaki realizują w Domu Sztuki na Grochowie. Do tej rozmowy wrócimy w kolejnym odcinku.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje.
3: Historie, które dają do myślenia.
2: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
3: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.

0: reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
10: Gastorama. Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
11: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
14: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
15: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: W końcu lato być może przyszło i rozgościło się na dobre, 11 stopni słonecznie w tej chwili w Warszawie, a temperatura urośnie do 26 dzisiaj w Warszawie i w Łodzi, a także w Trójmieście. Natomiast w Trójmieście będzie padał deszcz. Olsztyn 25 i przelotne opady, 27 Poznań i Bydgoszcz, 28 Katowice i Kraków, 29 Wrocław.
3: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Wszystko się zgadza. Są rzeczy stałe w tym niestałym wszechświecie i rzeczą stałą jest to, że witam Was o godzinie 7 rano. Bardzo mi miło. Mamy środę i zapraszam wakacyjnie do 11 w Chili Z. Magda Kasperowicz, niech to będzie dobry środek tygodnia. Cześć!
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

10 minut po godzinie 7, słuchacie Chilli Z. Muszę wam powiedzieć, że kilka razy w życiu się przeprowadzałam i w tych całych przeprowadzkach, już tu nie mówimy o emocjach, bo te przeprowadzki były z różnych powodów, to znaczy wiadomo, że one są i tak obciążające w naturze, zmiana miejsca.

0: sprzątania, pakowania wszystkich rzeczy, bo czyli zmienia swoją siedzibę i z ulicy Żurawiej, która jest obok mojego domu, przeprowadzamy się na Czerską, która nie jest obok mojego domu, ale tam mieści się cały budynek naszej grupy i my będziemy częścią tego wielkiego budynku. No i zaczęłam pakować w radiu swoje książki i nie było tak źle. Czyli to, co zawsze mnie przerastało, to zawsze sprawiało, że przytykało mnie gdzieś między żebrami, nagle okazało się nie takie straszne. W związku z tym ogromny regał w naszej redakcji jest już powoli pakowany. Jest to dosyć przyjemne, miłe i to przeglądanie też jest miłe i przyjemne i jakoś się z nimi nie żegnam, z tymi książkami. W każdym razie mówię im do zobaczenia za chwilę.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: Może to jest taka złota myśl coachini porannej, która od rana mówi: nie taki straszny wilk, jak go malują i o nim piszą. No cóż, zapamiętajcie ten cytat, to jest bardzo ważna metafora przerastających z pozoru rzeczy, a w gruncie rzeczy prostych rzeczy. Chcę powiedzieć, że w związku z przeprowadzką i pakowaniem kilka zestawów książek dzisiaj specjalnie dla was i z myślą o was, a co w tych zestawach, to już za chwilę.

0: zanim książki za moment w Chili Z do oddania, podarowania, kartka z kalendarza, 29 lipca dzisiaj. I jak te wakacje lecą? Wczoraj nastoletni bąbelek mówi do mnie: mamo, mamo, już koniec lipca, zaraz sierpień, obóz żeglarski. I znowu to samo. No. Odpowiedziałam Stanisławowi, że nawet nie zdaję sobie sprawy, jak to wygląda, gdy masz lat 40. To po prostu nie leci. To wstawcie sobie tutaj ten wyraz, który wiem, że chcecie wstawić i umiecie go wstawić. Środa, imieniny Olafa, Marty i Eugeniusza. Dzisiaj 29 dzień lipca, dzień tygrysa. I słowa Hrabala na dzisiaj: życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Do hymnu!
8: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie Chinizet 7.38 na zegarze. Już teraz zapowiadane zestawy książek. Wiktor Słojkowski, Matka Nikt. Bezlitosna historia przemocy psychicznej, takiej, która nie zostawia siniaków, ale potrafi obrócić świat w ruinę. Ta książka stawia pytania, których nie chcemy sobie zadawać. Co jeśli rodzic nie jest świętością? Do tego zestawu Maria Paszyńska, bibliotekarka z Warszawy, o tym, że książki są strażniczkami przeszłości, skrywają tajemnice i prawdę o nas samych. Wędrówka w głąb historii, w której nic nie jest takie, jak mogłoby się wydawać, a każda ocalona stronica jest szansą na odbudowę duszy miasta i jego mieszkańców. Po klęsce powstania warszawskiego Niemcy przystępują do metodycznego palenia polskiej stolicy. Mieszkańców wypędzono, lecz w opuszczonych murach pozostały miliony książek skazanych na zagładę w płomieniach. Oparta na faktach opowieść o ludzkiej odwadze, sile i pasji. I Magda Knedler, Kassandra w ruinach. Przeczytałam tę książkę w jeden wieczór i muszę wam powiedzieć, że czyta się to jednym tchem. Dar, który jest brzemieniem, przeczucia, które ranią, ideologia, która niszczy, dwoje ludzi szukających sensu w pełnym absurdu świecie. Magda Knedler jest autorką ponad 30 książek. Pisze głównie powieści historyczne i obyczajowe. Z wykształcenia filolożka i logopedka, zupełnie tak jak ja. I popełniła książkę o roku 1944. I tu też Warszawa w roli głównej. Popowstaniowa wśród zgliszczy ruin i wszędobylskich Niemców. Staszek uparcie szuka śladów Kassandry. Ocalali cywile mówią mu o dziwnej kobiecie prowadzącej niewidomego ojca przez powstańczą Warszawę i zmierzającej do biblioteki. Jednak wszelki ślad po niej zaginął. Mężczyzna nie traci nadziei, łapie każdą plotkę, każdy strzępek informacji i jednocześnie wraz z innymi Polakami ratuje najcenniejsze zabytki piśmiennictwa. Czy zdoła odnaleźć ukochaną, zanim naziści doszczętnie spalą miasto, i czy uda się ocalić bezcenne zbiory? Całe szczęście jest już drugi tom, ukazał się jakiś czas temu, dosyć niedawno, więc jak skończycie jeden, możecie?
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.
0: Spokojnie sięgnąć po drugi, bo na pewno nie będziecie mogli się doczekać, jak skończy się ta historia. Trzy książki specjalnie dla was. magdalena.kasparowicz@chillizet.pl. Piszcie proszę śmiało, dlaczego ich potrzebujecie. Już teraz.

0: Mam nadzieję, że wstaliście bez większych problemów. W środę się na pewno łatwiej wstaje niż w poniedziałek. Po godzinie 8 w Chili Z cykl Jeden Wiersz w radiu i dużo dobrych książek, które mogą trafić do Was. Nie tylko z powodu przeprowadzki i tego, że robię porządki w mojej radiowej bibliotece, bo będą też nowości. Zostańcie z nami.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
0: Po reklamie.

0: Lucy Lisette. Pogoda.
1: Temperatura rośnie, a dzisiaj w Warszawie 26 stopni w ciągu dnia. Pokażą termometry, w tej chwili 15 i słonecznie. 26 także w Łodzi i w Trójmieście. W Trójmieście popada 25 w Olsztynie i także przelotne opady deszczu. 27 w Bydgoszczy i w Poznaniu, 28 w Krakowie i Katowicach i 29 stopni we Wrocławiu.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 8 na zegarze, 29 dzień lipca, środa, imieniny Olafa, Marty i Eugeniusza. Dzisiaj Dzień Tygrysa i słowa Bogumiła Hrabala. Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne. Magda Kasperowicz, zapraszam do 11 na śniadanie do łóżka w Chili Z.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 12 minut po godzinie 8. Przypominam, że dzisiaj dzień tygrysa. Łatwiej nam zapamiętać przykre sytuacje niż miłe. Częściej zauważamy rozzłoszczoną twarz niż zadowoloną. Szybciej zaczynamy czegoś nie lubić niż lubić. To dlatego, że nasz mózg działa nadal tak jak przed tysiącami lat. Według popularnej anegdoty Maria Antonina powiedziała podczas rewolucji francuskiej głodującym Paryżanom, żeby skoro brakuje im chleba, jedli ciastka. W zależności od wersji tej historii mogła proponować także brioszki, czyli słodkie bułeczki. Na śniadanie słodkie bułeczki, brioszki, czekoladowe. Miał to być argument za bezmyślnością francuskiej królowej i jej kompletnym oderwaniem od rzeczywistości, co zresztą niedługo później przypłaciła głową. I chociaż do dziś nie wiadomo, czy do takiego zdarzenia w ogóle doszło, bo wypowiedź przypisywana była na przestrzeni lat również innym rządzącym, no to ten cytat został skojarzony z Marią Antonią na zawsze, charakteryzując ją jako niezbyt mądrą i zepsutą arystokratkę. I choć od śmierci słynnej Austriaczki minie w tym roku 228 lat, to jak dotąd żadnemu historykowi nie udało się jej reputacji naprawić. I ta historia ilustruje pewien charakterystyczny mechanizm psychologiczny. Łatwiej nam zapamiętać o innych coś złego niż dobrego. Ludzki mózg ma tendencję do koncentrowania się na negatywnych doświadczeniach i to jest kwestia ewolucji. Jeżeli chcecie poczytać o tym więcej, to Jovita Kiwnik-Pargana, gdańszczanka, która od 10 lat mieszka w Brukseli z wykształcenia psycholożka i socjolożka, jest niezwykle sprawna w pisaniu i o tym, żeby nie bać się tygrysa, popełniła świetny artykuł w Przekroju Online. Warto sięgnąć.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 8:21 na zegarze, słuchacie Chini Z. Czy sukienka może być mundurem? Wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego. Od eleganckiej metropolii przez okupacyjne przeróbki ubrań, aż po walkę w cywilnych strojach i narodzinę powstańca oznaczonego opaską. Wystawa Splot. Czy sukienka może być mundurem? O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków i warszawianek. Panterki, wojskowe kurtki, przebranie sukien sprzed wojny, bluzki szyte z czasz spadochronów, bryczesy, skórzane oficerki, ale i sandały z korka i sznurka i powstańcze opaski. Blisko 100 eksponatów tworzy wystawę Splot. Czy sukienka może być mundurem? O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków. Wystawa powstała z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a jej kuratorami są Adam Jerzewski oraz Dorota Rakowska. Ekspozycja będzie czynna od 29 lipca, od dzisiaj do czerwca.
1: Chini Z. Nastaw się na chill out.
0: Do czerwca 2027 roku. O walczącej Warszawie. Warto wpaść do Muzeum Powstania Warszawskiego.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński, różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
8: Do hymnu.
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
10: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
11: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Trwają Sony Days w Mediamarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Bezsenność, Elizabeth Bishop. Księżyc z lustra nad komodą wybiega wzrokiem poza nocne miliony mil i widzi tam siebie samego, dumne, choć rzekomo nieolśnione. Spać, do spania mu bardzo daleko. Pewnie woli przesypiać dnie. Gdyby wszechświat porzucił jego, księżyc kazałby mu iść do diabła, a sam znalazł sobie gościnną taflę wody albo zwierciadła. Owiń zatem troski pajęczyną i wrzuć w głąb. Niech ugrzęzną w dnie studni, tego świata odwrotnego, gdzie na prawo znaczy na lewo, gdzie cień to prawdziwsze ciało, gdzie nie mruży się oka przez całą noc, gdzie morze jest głębsze, a niebo płytsze, gdzie ty kochasz mnie. Przełożył Stanisław Barańczak.

reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Po reklamie.

0: tej chwili 18 stopni w Warszawie, a temperatura urośnie do 26, do 26 także w Łodzi i w Trójmieście. Tam popada, jak to nad polskim morzem, wiadomo. 27 w Bydgoszczy i w Poznaniu, 28 w Krakowie, w Katowicach i w Szczecinie, 29 we Wrocławiu i 25 Warmia i Olsztyn.
1: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
0: Pewnie, że zapraszam. Minęła 9.29 dzień lipca, środa, dzień tygrysa. Imieniny Olafa, Marty i Eugeniusza i słowa Bogumiła Hrabala w moim ulubionym naściennym przekrojowym kalendarzyku brzmiał: życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne. To jest bardzo ładne postanowienie i bardzo dobre postanowienie. I też tak postanawiam za Hrabalem.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
0: Mimo wszystko zapraszam do 11:00.

0: 9 minut po godzinie 9 już teraz remontownia ciał i dusz. Domy wczasowe i sanatoria w PRL. To jest książka cudowna i chcę wam powiedzieć, że dzisiaj jest premiera tej książki, ale musicie zapamiętać. Błażej Ciarkowski książkę popełnił i zaprasza nas do PRL-u. Opowieść o czasach w PRL-u zaczyna się od nieufności. Tuż po wojnie urlop nie jest oczywistością, lecz propozycją, z którą masy pracujące trzeba dopiero zaznajomić. Państwo organizuje wypoczynek odgórnie, w sanatoriach, ośrodkach zakładowych, na koloniach i tworzy system, który ma objąć miliony. Ja to pamiętam trochę z opowieści. Moja mama i moja babcia dokładnie brały w tym udział. Trochę też pamiętam z takiego wczesnego dzieciństwa, ale uwaga, w tej historii powracają konkretne miejsca, uzdrowiska, górskie kurorty, nadmorskie ośrodki i leśne enklawy, Krynica, Ustka, Kudowa, Szczawnica i wiele, wiele innych. Kocham tę książkę. Każdy z tych miejsc staje się sceną podobnych doświadczeń. Autor pokazuje dwie warstwy tego świata. Z jednej strony są inwestycje, plany administracyjne, kulisy budowania ośrodków, zarządzania nimi, wysiłek państwa mierzącego się z niedoborem, a z drugiej strony listy, skargi, obraz daleki od propagandowego ideału, pełen drobnych napięć i rozczarowań. To jest wspaniały reportaż o systemie, który miał uszczęśliwiać masy i o ludziach, którzy próbowali w nim znaleźć dla siebie miejsce, o pamięci zapisanej na fotografiach i pocztówkach i o rzeczywistości, która była bardziej złożona niż nostalgiczne wspomnienie. Remontownia ciał i dusz, Błażej Ciarkowski. Bardzo, bardzo godna polecenia książka. Sprawdźcie to koniecznie.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie, czyli za 9:23 na zegarze. Już w sobotę startuje 20. Festiwal Filmu i Sztuki. Wielbiciele sztuki, a filmu przede wszystkim, odliczają dni i godziny do rozpoczęcia jubileuszowej 20. edycji Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. A w tym roku oprócz projekcji i spotkań uczestników czekają koncerty, wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii, warsztaty. To jest wyjątkowe wydarzenie interdyscyplinarne, kulturalne, które co roku odbywa się latem w Kazimierzu Dolnym. Tutaj ambitne kino spotyka się z szeroko pojętą sztuką, muzyką, literaturą i malarstwem, tworząc przestrzenie dla spotkań i rozmów twórców z publicznością. Dwa Brzegi to z jednej strony artyści, twórcy, a z drugiej widzowie. I to jest wyjątkowe wydarzenie i warto sobie pomyśleć, czy do Kazimierza się nie wybrać.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Plakaty Pongowskiego, urodziny Małgorzaty Szejnert, warsztaty i koncerty. 20. Festiwal Filmu i Sztuki rusza nad Wisłą 1 sierpnia.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
1: Autopromocja.
2: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
3: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
2: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
3: Zapraszam, Magda Bauer.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Do hymnu!
10: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
11: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
12: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
13: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
14: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
15: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
16: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.

0: 9:44 na zegarze, to przy wystawach zostaniemy. Wystawa w Muzeum Polin Helena Rubinstein, Piękno jest twoim przeznaczeniem, zdradza, jak spójne kreowanie własnego wizerunku pozwoliło jej stworzyć potężną markę. To jest wystawa, którą można oglądać do 7 września. Wstęp na tę wystawę jest wolny. To jest opowieść o kobiecie, która uczyniła z piękna narzędzia emancypacji i spektakularnego sukcesu. Stworzyła jedną z najbardziej niezwykłych kobiecych biografii XX wieku, a jej droga wiodła od krakowskiego Podgórza przez Melbourne, Paryż i Londyn, aż po nowojorski świat luksusu i sztuki. Myślę, że to jest przepiękna wystawa, która pokazuje, że piękno jest naszym przeznaczeniem. Życie zawodowe, towarzyskie i prywatne. Ekspozycja próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego postać Heleny Rubinstein nadal fascynuje. Jakie cechy charakteru pozwoliły jej osiągnąć tak wielki sukces? Czego jako współcześni odbiorcy możemy się od niej nauczyć? A tytuł został zaczerpnięty z autobiografii Moje życie dla piękna. Myślę, że talent marketingowy, umiejętność kreowania własnego wizerunku to jest coś, a w tamtych czasach to jest wielkie coś. Warto odwiedzić Muzeum Polin i zobaczyć tę wystawę.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Reklama.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.

0: studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Ten film zdobył tytuł najlepszego filmu polskiego i dwie nagrody publiczności na festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Teraz zobaczy go szeroka publiczność. Dokument Macieja Cuskę, Kandydaci Śmierci, powstawał przez kilkanaście lat. To jest opowieść o grupie chłopaków i ojcu jednego z nich. Wszyscy kręcą każdego lata kolejną część krótkometrażowych horrorów. Zapis upływającego czasu i dorastania pokazuje, jak ważny jest ten czas spędzany wspólnie. Dokument to obraz relacji między mężczyznami, którego potrzebowaliśmy, chociaż o tym nie wiedzieliśmy, podkreślają ci, którzy już ten film widzieli. Przed nami przedpremierowe pokazy, na które zapraszają Kinoteka 2 sierpnia, tego samego dnia Kino Muzeum, ale też Kino Kameralne Cafe w Gdańsku. Tutaj będzie można zobaczyć film 5 sierpnia. No i jeszcze 5 i 6 sierpnia to seanse w Kinie Luna. Wrocławskie Kino Nowe Horyzonty też zaprasza na przedpremierowy pokaz 5 sierpnia. Tutaj film zostanie pokazany w ramach trwającego teraz we Wrocławiu festiwalu Nowe Horyzonty. Lekcja Eugène Ionesco to tekst, który od lat gości na teatralnych scenach. Twórcom daje ciekawy obszar dla aktorskich możliwości i, jak się okazuje, wciąż nowe pole do interpretacji. Jak odczytują go artyści teatru Druga Strefa? O tym przekonamy się już w najbliższy piątek. Wystarczy jedna godzina, jeden pokój i dwoje ludzi, by pokazać, jak łatwo oddajemy komuś władzę nad własnym myśleniem. Tak wprowadza nas w świat tego spektaklu reżyser Sylwester Biraga. Tytułowa lekcja będzie tu oczywiście punktem wyjścia. Twórców interesuje przede wszystkim to, co dzieje się między ludźmi, gdy jedna strona ma wiedzę, pewność siebie i pozycję, a druga po prostu ufa. Na scenie Józef Mika, Anna Sandowicz i Halina Chrobak. Premiera już 31 lipca w przestrzeni 71. Kolejny spektakl 22 sierpnia. I jeszcze jeden film będący połączeniem science fiction, thrillera i kina akcji. Witajcie w Hope. To opowieść, która rozgrywa się w spokojnej nadmorskiej miejscowości. Gdy tajemnicza istota zaczyna siać zniszczenie, lokalna policja rozpoczyna śledztwo, a grupa myśliwych postanawia na własną rękę wytropić zagrożenie. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, a chaotyczna walka o przetrwanie obejmuje coraz większy obszar. Ten film pojawi się w kinach w Polsce jesienią, ale mówimy o nim dziś, dlatego że będzie filmem zamknięcia 9. edycji Octopus Film Festiwalu w Gdańsku. A ten festiwal też chcemy polecić waszej uwadze. Teraz taka krótka informacja. Rozpocznie się 11 sierpnia, potrwa do 16. To jest jedyny w swoim rodzaju festiwal kina gatunkowego, który od lat już odbywa się w Gdańsku latem albo jesienią i do tego programu jeszcze będziemy na pewno zaglądać.
0: Magda Bauer, wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: 20 stopni w tej chwili w Warszawie i słońce, a temperatura urośnie do 26 stopni. W Łodzi również i w Trójmieście, ale tam popada przelotnie. 27 w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Kielcach i w Rzeszowie. 25 w Lublinie i na Warmii, 28 w Krakowie, w Katowicach, w Zielonej Górze i w Szczecinie i 29 stopni we Wrocławiu.

0: Magda Kasperowicz, dzień dobry. Zapraszam do godziny 11. 29 dzień lipca, środa, imieniny Olafa, Marty i Eugeniusza. Wszystkiego najlepszego.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: słuchacie, czyli za 18 minut po godzinie 10, a już teraz wakacyjny cykl wydarzeń plenerowych przed Muzeum POLIN. Zielona Łąka w sercu Muranowa, jak co roku, będzie stanowić i stanowi centrum letnich wydarzeń organizowanych przez POLIN. POLIN na Łące potrwa do 30 sierpnia w tym roku, a w programie znajdzie się m.in. kino plenerowe, warsztaty, spotkania i muzyczne popołudnia, warsztaty z improwizacji i street artu na przykład, aktywności dla seniorów i zajęcia dla dzieci. Seniorzy na Łące to gimnastyka, a dla najmłodszych mini POLIN na Łące, przepis na szczęście, zajęcia sensoryczne dla dzieci, a w sierpniu program uzupełni kino plenerowe na Łące. Muzeum zaprosi publiczność do wspólnego oglądania filmów o marzeniach, rodzinie, artystycznej pasji i szukaniu swojego miejsca na świecie. Letni cykl wydarzeń zakończy się koncertem Tansman Trio. Warto spojrzeć na program i warto wybrać się na Łąkę. Zaproszenie niezmiennie aktualne.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: na ja.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Ty plus pomysł na obiad równa

0: Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z10:43, ekranizacja lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego będzie miała premierę już za 2 miesiące, 30 września. Film właściwie jest gotowy, trwają ostatnie prace w postprodukcji, a my czekamy, bo dużo tego Prusa w tym roku, nawet imieniny Jana Kochanowskiego, które są zawsze dedykowane jakiemuś twórcy bądź twórczyni, w tym roku były poświęcone Prusowi. Marcin Dorociński zdradza, że chociaż w przeszłości widział zarówno film Wojciecha Jerzego Hasa, jak i serial Ryszarda Bera, przed zdjęciami nie chciał ich sobie przypominać. Zostawił sobie książkę i scenariusz, a potem już tylko scenariusz. Z książki wybierał jeszcze fragmenty, które mu się podobały i mogły posłużyć w niektórych scenach. Zdjęcia zostały zakończone tuż przed Bożym Narodzeniem, a Traf chciał, że w te święta były pokazywane i serial, i film Hasa. To ciekawe doświadczenie, opowiada o tym aktor, że po 5 miesiącach bycia Stanisławem Wokulskim oglądać innych Wokulskich, patrzeć na serial i film zupełnie z innego punktu i ma wrażenie, że w tej scenografii, kostiumach jest bardzo dużo z filmu Hasa. Wielowarstwowość przestrzeni, gigantyczna, rozbujała scenografia i niewiarygodne po prostu kostiumy. Bardzo czekam na tę ekranizację.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Tymczasem idę już na śniadanie. Dziękuję za dzisiaj.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do SuperZoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
9: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
0: Po reklamie.

0: 11 minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Do 2 sierpnia trwa we Wrocławiu stacjonarna odsłona festiwalu Nowe Horyzonty. Przypomnijmy, że potem będzie to odsłona wirtualna, także będzie można oglądać wybrane, najciekawsze filmy z całego świata, z każdego miejsca na ziemi. Jeśli jesteście blisko centrum wydarzeń teraz, dajcie się namówić na wizytę w kinie albo udział w wydarzeniach towarzyszących. Tym bardziej, że ta środa na festiwalu ma w temacie karnawał. W kinowych salach czekają na Was głębokie dyskusje z twórcami i debata o przyszłości wspólnot, na rynku kultowe kino akcji lat 90., a w Arsenale najpierw filmowy quiz, potem okazja, żeby nawiązać nowe relacje, a następnie muzyka. O 21:00 w Arsenale Speed Friending, czyli szybkie przyjacielskie spięcia i rozmowy na leżakach, które poprowadzą Adrianna Jałkiewicz i Dominika Kocz z kolektywu Psychoczule, a potem będzie można nadać emocjom choreograficzny kształt i potańczyć przy DJ-skim secie Ofelii, czyli Ingi Kreft. Szczegółowe informacje dotyczące programu. Przypomnijmy, że festiwal trwa do 2 sierpnia. Znajdziecie oczywiście na stronie internetowej całego wydarzenia. A tutaj w roli głównej kino gatunkowe. Organizatorzy Octopus Film Festival od ponad 10 lat szukają filmów najciekawszych, najodważniejszych i najlepszych, przeczesując festiwale od Rotterdamu po Fantastic Fest. Do konkursu trafiają tylko takie tytuły, które nie były wcześniej pokazywane w polskich kinach ani na platformach. W programie horror sąsiaduje z science fiction, thriller z czarną komedią, a kino akcji z takimi tytułami, które w ogóle wymykają się wszelkim szufladkom. Celem festiwalu od 2018 roku jest też celebracja seansu filmowego jako unikatowego, wspólnotowego doświadczenia. Jedną z bardziej szczególnych sekcji jest Midnight Movies. To są takie filmy zbyt dziwne i zbyt odjechane, zbyt niebezpieczne, żeby prezentować je na klasycznych festiwalach w ciągu dnia. Pokazuje się więc o północy, a w Gdańsku pokazywane są właśnie przed zmrokiem. Czeka na Was w tym roku rekordowe 79 filmów pełnometrażowych i 52 krótkie metraże, zatem program naprawdę bardzo bogaty i już jest na stronie internetowej Octopus Film Festiwalu. Oprócz seansów, jak zawsze, prelekcje, spotkania z twórcami, klub festiwalowy, tutaj również muzyka. I skoro kino, to przypominamy jeszcze o kinie letnim, które czeka na Was w Sopocie, w Zakopanem, w Warszawie, w Giżycku, również w wybrane dni w tygodnia. Tutaj spotykamy się na przykład w takim jachtowym kinie, ponieważ jeśli do Giżycka właśnie dopłynęliście, no to możecie wybrany przez organizatorów film proponowany w tym tygodniu obejrzeć spokojnie na pokładzie własnego jachtu. W Warszawie w tym roku mamy kino samochodowe, a dzisiaj jest środa, zatem cykl Made in Poland. Miłość na pierwszą stronę to jest film Marii Sadowskiej, który zobaczymy dzisiaj wieczorem właśnie w Sopocie, w Zakopanem i w Warszawie w obsadzie Olga Bołądź, Piotr Stramowski, Mateusz Damięcki, Magdalena Szejbal i Rafał Zawierucha. U nas jeszcze karnety zapewniające wstęp do strefy VIP w jednym z tych 3 miast. Jeśli chcielibyście otrzymać taki karnecik, to piszcie proszę na adres kultura@chilizet.pl. Przy czym przypominamy, że wstęp do kin letnich jak zawsze jest wolny. W Sopocie tylko trzeba zapłacić za bilet na molo.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Marii w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Lato w Chilizet.
0: W Waynesburgu w Pensylwanii 160 lat z rzędu. 160 lat z rzędu padało zawsze 29 lipca. No w związku z tym dzisiaj tam obchodzony jest Rainy Day.
4: Nastaw się na letni chillout.
0: No i powiedzmy sobie szczerze, będzie obchodzony w aurze nieco niekoherentnej, ponieważ w Waynesburgu, jak sprawdziłem dzisiaj, do końca dnia piękne słońce, coś tam ma padać w piątek. 4,5 minuty po 11:00, tą informacją, która z pewnością zmieniła Wasz świat, rozpoczynam, zapraszając do 15:00. Rafał Turowski.

0: 10 minut po 11. Mam przed sobą bardzo interesującą analizę trendów turystycznych. Sięgamy do szwedzkiego dziennika Dagens Nyheter, który pisze, że na skutek i upałów, i pożarów szczyt sezonu urlopowego w krajach śródziemnomorskich przesunie się na wiosnę i na jesień. Więc ci turyści, którzy zdecydują się brać urlop jednak w lipcu i w sierpniu, będą spędzali urlopy w Skandynawii, w północnych Niemczech oraz w Polsce. I tam właśnie powstaną nowe czarterowe kierunki. Szwedzka organizacja promująca turystykę Visit Sweden zauważa wpływ, no oczywiście, pogody na wzrost przyjazdów do Szwecji, ale wyobraźcie sobie, nie zamierza się promować jako coolcation po to, żeby, cytuję, nie czerpać zysków z nieszczęścia innych krajów. No, przewagą Szwecji może być możliwość aktywnego spędzania czasu, no bo 40-stopniowe upały w Grecji, na Bałkanach, czy jeszcze dalej na południu, no zdecydowanie nie sprzyjają ani wycieczkom, ani jeżdżeniu na rowerze. Co prawda na razie nie widać odpływu turystów z południa Europy, ponieważ lubimy podróżować tam, gdzie już byliśmy, a zmiany na rynku turystycznym zachodzą dosyć powoli, ale pojawiają się nowe trendy. Na przykład ten, że rezerwujemy kilka miejsc z możliwością bezpłatnej rezygnacji i decyzję podejmujemy w ostatniej chwili, wtedy, gdy dostępna będzie prognoza pogody. Kraje Europy Południowej zrobią wszystko, żeby utrzymać swoją dominującą pozycję, co ma polegać na przykład na inwestowaniu w klimatyzację, na zacienianiu miejsc, czy na organizowaniu atrakcji w chłodniejsze pory roku, ale wątpliwości nie ma. Klimat się ociepla. Północna Europa będzie coraz bardziej popularna. Polska, północne Niemcy, Szwecja, Norwegia. Mimo wyzwań klimatycznych podróżuje na świecie coraz więcej osób, bo coraz więcej może sobie na to pozwolić, więc Europę, jeżeli nawet tę część zostawioną przez Europejczyków, będą odwiedzały nowe grupy turystów, na przykład z krajów azjatyckich, na przykład z Indii.
1: TZ. Nastaw się na letni chillout.

twarzy mi, bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

0: Kropki, kreski, zaśpiewała Brodka, 22 minuty po 11. O jeszcze jednym święcie chciałem wam opowiedzieć, bo jakoś tak zachwyciłem się nim, a myślę, że nie obchodzimy go wystarczająco intensywnie, a szkoda. Otóż dzisiaj jest, jak czytam, Cheese Sacrifice Purchase Day, czyli dzień tego, żebyśmy się poświęcili, jak rozumiem, finansowo, a to poświęcenie ma służyć temu, byśmy więcej pieniędzy wydali na jakiś bardzo drogi ser. No to jest fantastyczne święto, moim zdaniem. Rzućmy wszystko i obchodźmy go. Nie wiem, mówiąc szczerze, jak. No pewnie trzeba pójść do sklepu z drogimi serami. No dobrze, ale co by tu poświęcić? No to wszystko nie jest takie łatwe.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
3: Po reklamie.

0: 22 minuty południe, teraz przenosimy się na Słowację, bo tam ktoś wpadł na naprawdę fantastyczny pomysł. Jesteśmy oto w siedzibie najstarszej instytucji narodowej na Słowacji, to jest Macierz Słowacka w miejscowości Martin. No i na dziedzińcu tejże macierzy wyschły kwiaty bukszpanu. No i te wyschnięte kwiaty, ponieważ ma się tam za chwilę zacząć Międzynarodowy Festiwal Słowaków w zagranicy. No więc wyobraźcie sobie, że te wyschłe krzewy bukszpanu pomalowano zieloną farbą. Administratorzy tłumaczyli, że krzaki były suche i nic innego nie można było już z nimi zrobić. No więc internet oczywiście oszalał. Część zdjęć w sieci uzupełniono także wizerunkami rządowych polityków. Z pędzlem w dłoń pokazano ministra kultury i ministra finansów. O nich wiadomo, że w wolnych chwilach malują. No i pojawiły się również informacje, że pomalowanie krzaków na zielono miało mieć związek z przyszłą wizytą w Martinie premiera Roberta Ficy. Te doniesienia jednak zdementowano, podkreślając, że szef rządu nie planuje wizyty w siedzibie macierzy. Ale słuchajcie, coraz bardziej powszechna jest teoria, że wiarygodne są tylko te informacje, które zostały zdementowane. No więc kto tam wie, jak będzie z panem premierem.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chillout.

0: reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności. Bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Arbuz na wagę jedynie 99 groszy za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie lody, drugi tańszy produkt 50% taniej oraz wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
9: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
10: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
9: Co? Ciebie stać.
10: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
9: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Południe właśnie minęło. Przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Jeśli szukasz brzmień poza schematem, Avant-Garde Festival jest dla Ciebie. O tym przypominają organizatorzy wydarzenia, które we wrześniu rozegra się w 4 polskich lokalizacjach. Jednym z interesujących punktów programu będzie występ międzynarodowego projektu Osmium z udziałem Hildur Gunadottir. Na scenach spotkają się też artyści z Indonezji, Australii, Wielkiej Brytanii, Ugandy, Kenii, Szwajcarii, Japonii i Polski. Free jazz, noise, hip-hop, eksperymentalna elektronika to przestrzenie, które będziemy przemieszać wraz z nimi na bardzo różne sposoby między 2 a 25 września na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, w Warszawie i w Lublinie. W Warszawie awantartowych brzmień posłuchamy w kilkunastu punktach miasta, od studia koncertowego Polskiego Radia przez kluby Pardon Totu, Hydrozagadkę, po Zamek Ujazdowski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Stroboskop Space. W tym ostatnim miejscu zobaczymy też festiwalową wystawę oraz pokaz filmu poświęconego indonezyjskiej scenie noise i muzyki eksperymentalnej. Avant-Garde we wrześniu. Na pewno jeszcze będziemy wracać do tego programu. Kino letnie w Sopocie na Molo, o którym wspominałam Wam poprzednio, to też jest miejsce spotkań z gwiazdami ekranu. Jesteśmy na półmetku całego festiwalu, zatem już teraz zapraszamy na sierpniowe wieczory w towarzystwie wybitnych twórców świata filmu. 5 sierpnia to będzie spotkanie wokół filmu Kamerdyner z udziałem reżysera Filipa Bajona oraz aktorów Marianny Zydek i Adama Woronowicza. W tym roku w niedzielę na wielkim ekranie festiwalu gości sport. W tym cyklu przed nami w sierpniu jeszcze pokazy takich filmów jak Wielki Mike, Wielki Marty, Smashing Machine i Najlepszy. I ten ostatni film 23 sierpnia, a w Sopocie przy okazji seansu spotkanie z Jerzym Górskim, mistrzem świata w podwójnym triatlonie i bohaterem filmu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie kinoletnie.pl. Bulwar nadmorski imienia Feliksa Nowowiejskiego w Gdyni, to tutaj zatrzymujemy się na koniec, bo właśnie tu, podczas najbliższego weekendu, przyjadą miłośnicy literatury. Przed nami kolejny plener literacki, czyli spotkania z wybitnymi autorami, premiery książek, debaty, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spacery przyrodnicze. W tym roku również wyjątkowy program poświęcony współczesnej literaturze duńskiej i wśród gości z Danii będzie Amina Elmi, laureatka tegorocznej Nagrody Europejski Poeta Wolności, która podczas spotkania opowie o swojej twórczości i współczesnej poezji. Plener to także wiele innych spotkań i wydarzenia, o których wspominałam. Gdyński Wieczór Poetycki prowadzony przez Wojciecha Borosa. Wszystko to przez 3 dni, bo zacznie się już w piątek i potrwa do niedzieli, a wstęp na plener jest bezpłatny.
2: W pogoni za kulturą.
0: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Lato w GZ.
1: 3 minuty po 12:00, Rafał Turowski, dzień dobry. Już pierwsze nieśmiałe, ale bardzo interesujące propozycje na wrzesień. A muzycznie mój ulubieniec Phineas i Lotus Eater już teraz zabrzmi.
2: GZ.
4: Nastaw się na letni chillout.

0: Tak, tak, ja już o wrześniu, no bo słuchajcie, Sinfonia Varsovia zaprasza na wrześniowy festiwal Nowe Otwarcie do zmodernizowanej siedziby na Grochowskiej w Warszawie. Od 11 do 27 września ponad 100 wydarzeń i dwa weekendy otwarcia. Program jest nieprawdopodobnie bogaty. Tylko kilka koncertów, jeśli pozwolicie. Nową przestrzeń zainauguruje koncert Level Up. Sinfonia Varsovia pod batutą Radosława Szulca wykona utwór PSV4, przygotowany na zamówienie przez Piotra Peszata. A solistą będzie pan Aleksander Wnuk z instrumentem dość nietypowym, mianowicie gamepadem, który obok dyrygenta będzie sterował orkiestrą i nawiązywał dialogi z muzykami grającymi na instrumentach zupełnie tradycyjnych. Orawa Wojciecha Kilara w specjalnej aranżacji z okazji 40-lecia praw wykonania utworu przez Polską Orkiestrę Kameralną, a także Błękitna Rapsodia i wprowadzenie młodych osób w orkiestrę Benjamina Britena. Tego samego dnia zostanie otwarta wystawa Polifonie, zaś 12 września, dzień później, Brass Open. Koncertem finałowym pierwszego weekendu będzie o Warszawie. Tutaj Aleksander Dębicz, Hugh Lee, Kasia Pietrzko, Sinfonia Varsovia pod batutą Christophera Austina oraz soliści wykonają uwerturę na Orkiestrę Symfoniczną Bacewicz, koncert warszawski Adinsella, a także specjalnie zamówioną na tę okoliczność aranżację symfoniczną Warszawy Davida Bowiego, przygotowaną przez Christophera Austina. We wrześniu dziać się na warszawskim Grochowie będzie naprawdę wiele. Będziemy Wam o tych wydarzeniach oczywiście przypominać, ale już dzisiaj warto sobie wstawić do kalendarzyka krzyżyk albo co tam kto wstawia.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Up, Elsa. Tak, też zrobiłem głośniej radio. 20 minut po 12. No już nic nie będzie śpiewane. No nic. No chwilka przerwy i Vito Bambino z Danielem Godsonem.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
14: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: 23 minuty do godziny pierwszej. Imprezy, koncerty, wystawy, spektakle związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego już na afiszach. Mieszkańcy Warszawy wiedzą, naszych wspaniałych gości namawiamy tylko do rozejrzenia się wokół. Na pewno coś interesującego się dzieje. Oczywiście prowadzimy was starannie przez moc wydarzeń. O spektaklu, który będzie do obejrzenia 3, 4, 5 i 6 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego, więcej opowiemy w najbliższą niedzielę po godzinie 10. Informacje na bieżąco o tych, a także innych imprezach kulturalnych, których, przypomnę, cała moc nie tylko w Warszawie, oczywiście w serwisach kulturalnych. Ja z kolei chciałem zwrócić uwagę, pewnie mieszkańcy Krakowa wiedzą, ale tych, którzy spędzą najbliższy weekend w Krakowie, że tam po południu, a właściwie wieczorem, wyjedzie na tory specjalna linia tramwajowa o numerze 61. To będzie linia obsługiwana taborem zabytkowym. Ten tabor zabytkowy wygląda obłędnie w mediach społecznościowych i na zdjęciach. 61 kursuje między Salwatorem a cmentarzem Rakowickim, Kościuszki, Zwierzyniecką, Franciszkańską, Westerplatte, Lubicz i oczywiście Rakowicką. Zabytkowe tramwaje kursują, przypomnę, w sobotę od 18 do późnego wieczora.
1: Chill Zone. Nastaw się na letni chill out.

10 minut do pierwszej, oczywiście, że można Nosowska i Król. Przed 13 jeszcze Alison Wonderland. Nie wiem, czy będzie to słychać, ale Alison jest wykształconą wiolonczelistką. No więc róbmy głośniej radio.

0: Reklama.
1: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet 2 dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Pierwsza właśnie mija, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Gdańskie Muzeum Narodowe proponuje nam ciekawy letni program, w którym oprócz polecanych już przez nas wystaw są dodatkowe działania i wydarzenia. Tym razem pod hasłem Hymn dla każdego Gdańskie Muzeum Narodowe zaprasza do Będomina. Tutaj znajduje się jeden z jego oddziałów, a mianowicie Muzeum Hymnu Narodowego, i w tym tygodniu traficie tutaj na specjalny program Otwarte Warsztaty, które obejmują na przykład gry parkowo-dworskie, takie jak bule, krokiet, klasyczna XIX-wieczna gra ogrodowa czy cornhole. Są też warsztaty czerpania papieru, drukowania gier historycznych na prasie Gutenberga czy kowalstwo pod okiem mistrza tej dyscypliny. Program zaplanowano do piątku, pomyślano go tak, żeby można było dołączyć w dowolnym momencie między godziną 11 a 16. Udział jest bezpłatny. A to dobra propozycja na weekendowy wypad w stronę filmu i sztuki. Na Zamku w Janowcu w sobotę zacznie się trzeci festiwal filmowy Na drugim brzegu. Otoczenie zamku to wymarzona lokalizacja dla seansów i spotkań, a w programie znalazły się i pokazy filmowe, i rozmowy z artystami, i muzyka. Dodatkowo prezentowana będzie zupełnie nowa makieta 3D. To taka nowa atrakcja turystyczna tego miejsca. W niedzielę z publicznością spotka się Artur Barciś. Tego samego dnia koncert muzyki filmowej zaproponują Dominika Ziemnicka i The Brass Collective. Na finał festiwalu Kino z zamkiem w tle, czyli pokaz filmu Dwa Księżyce Andrzeja Barańskiego, zacznie się o 21 w niedzielę. A na koniec tym razem historia napisana, czy też narysowana, stworzona na serwetkach. Spécialité de la Maison to wystawa, która zostanie otwarta w sobotę w warszawskim Promie Kultury. Opowieść dwóch artystek, profesorek rysunku, Catherine Warmos z Uniwersytetu La Cambre w Brukseli oraz Anny Klonowskiej z warszawskiej ASP. Wspólna rezydencja zainspirowała je do stworzenia wspólnej przestrzeni z papieru, powierzchni, która podobnie jak serwetka symbolicznie wchłania słowa, emocje, spojrzenia, spotkania, aromaty, smaki, wydarzenia czy rzeczy niespodziewane. Ulotna, delikatna, jednorazowa serwetka z papieru przekształca się tutaj w takie ciche archiwum. Czytamy w zapowiedzi wystawy, która zostanie otwarta w sobotę o godzinie 15 i potrwa do 22 sierpnia.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.
0: Trzy po pierwszej, Rafał Durowski, dzień dobry. Blood Orange i Caroline Polaczek rozpoczną 14 godzinę dnia. A w naszych planach także Past Perfect. Dziś rok 1998.
3: Kinizet. Nastaw się na letni chillout.

1998 rok dzisiaj wspominamy, czyli 28 lat temu, jeśli dobrze liczę. Mój Boże. Więc 28 lat temu w wakacje kraj nam się podzielił nie na 49, ale na 16 województw. Powstał Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, a na ekrany kin wchodzi szeregowiec Ryan. Na brytyjskiej liście przebojów nowość wtedy Viva Forever, Spice Girls na pierwszym, nowość na drugim Just the Two of Us, Will Smith. Mieliśmy może z takich bardziej znanych Jamiroquai, Deeper Underground na piątym, Aqua, On My Own, nowość na szóstym, Life is a Flower, Ace of Base na siódmym, czy Save Tonight, Eagle Eye Cherry na miejscu ósmym. W tym tygodniu nasze polskie przeboje wspominamy sprzed lat. Robert Gawliński wydaje solową płytę zatytułowaną X albo 10 i na tej płycie no, jedna z najpiękniejszych piosenek o Warszawie i jedna z niewielu o Warszawie nocą, właśnie ta.

Miasto we śnie, wielki przebój wakacji 98 roku i Robert Kawliński. Past Perfect wraca do Chilizet jutro mniej więcej o tej samej porze, 12 minut po godzinie pierwszej.

0: Hi, Nia Smith. No i zupełnie inna pani Kowalska, ale również z Londynu za kilka minut w Chillizety, 20 po pierwszej.
1: Autopromocja.
2: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
3: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.chillizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
2: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do hymnu.
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronienie

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują? Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
2: Po reklamie.

pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał, gdy od deski do deski

którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da?

którego dnia bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Chciałbym, żebyście poznali Denisa. Denis ma 17 lat, jest licealistą z Podrzymu i pracuje jako ratownik na nadmorskiej plaży. No i słuchajcie, jednego tylko dnia Denis uratował 8 osób, które kąpały się mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. No i włoskie media okrzyknęły Denisa bohaterem. On jest uczniem liceum imienia Mikołaja Kopernika w mieście Pomezia. Bardzo nam się imię nadane tej szkole podoba. Jak podaje włoska prasa, Denis, dorabiając sobie, jest na pobliskiej plaży ratownikiem, na której mimo wywieszonej czerwonej flagi oznaczającej zakaz kąpieli, wiele osób weszło do wzburzonego morza. Denis rzucał się do morza i ratował po kolei 8 osób, sam narażając się na duże ryzyko. No więc publikowane są pochwały i słowa podziwu dla młodego bohatera oraz apele o przyznanie mu nagrody, ale również włoskie media nie szczędzą krytyki pod adresem tych, którzy kąpią się, nie zważając na zakazy. Wy nie macie za grosz rozumu. 8. Czy wy w ogóle zdajecie sobie sprawę z tego, czy też nie? Grzmią włoskie media, które wydaje mi się, że są nieco bardziej emocjonalne niż nasze. A Denisa przy okazji oczywiście mocno ściskamy.
1: Nastaw się na letni chillout.

Pozostajemy w tym samym tempie. Dlaczegoż by nie? Arcade Fire i Lord jeszcze przed godziną 14. Po drugiej konkurs taki popołudniowy, już teraz namawiam i zapraszam na chillyz.pl. Zapraszam przede wszystkim na naszego YouTube'a. Tam jest już nowa sesja live session z Paulą Romą. Zapraszam, YouTube chillyz.

0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluje cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
9: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
8: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
9: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
10: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
11: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie.
12: Chris.

0: Ciebie na letni chillout.
1: Na Zegarze Druga łączymy się z Magdą Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Jeśli szukacie muzyki na żywo na wieczór w Warszawie, to podpowiadamy, że znajdziecie ją na przykład nad Wisłą w barce Kaskada. Dzisiaj na scenie Brassers, Electro Brass Band łączący elementy jazzu, techno i house'u w wydaniu na żywo, a składający się z mistrzów dętej ekstraklasy. To jest skład powołany do wspólnego grania 4 lata temu przez braci Łupińskich, Kubę Łępę i Grzegorza Pałkę. Grali m.in. na Tauronie i Festiwalu Sztuk Zjednoczonych, a dzisiaj wieczorem mają dać ekskluzywny koncert w Warszawie. Zapraszamy od 20. Koncert zacznie się o 21.30. Zakopane. Tutaj zakończył się festiwal literacki, w ramach którego co roku przyznawane są specjalne nagrody. I tak w tym roku laureatami Nagrody Literackiej Zakopanego zostali Jacek Denel i Piotr Tarczyński, piszący pod pseudonimem Maryla Szymiczkowa za książkę Szaleństwo i śmierć spłyną z gór. Być może jesteście podobnie jak ja fanami całej serii. Jeśli nie czytaliście jeszcze 6. tomu, to naprawdę warto. To może być bardzo dobry pomysł na wakacje. Nie brakuje tutaj smaczków nawiązujących do autentycznych, emblematycznych dla Zakopanego postaci, ale żeby nie zabierać Wam przyjemności czytania, powiedzmy jeszcze o pozostałych nagrodach. W kategorii najlepsza książka napisana w języku polskim zwyciężył Stanisław Łubieński za Drugie życie Czarnego Kota, a największe uznanie publiczności zdobyła książka Witkacy, biografia autorstwa Przemysława Pawlaka. Oczywiście wszystkie tytuły polecamy Waszej uwadze. A skoro wakacyjne lektury, to mamy dla Was jeszcze jeden prezent w postaci zestawu najnowszych propozycji wydawnictwa PWN. O jego nowych publikacjach rozmawiamy w każdą niedzielę w Warszawie w Porcie Czerniakowskim. Chodzi o cykl Letnie Czytanki.
4: Leniwe niedzielne przedpołudnie, piękne otoczenie zieleni nad samą Wisłą, po prostu niedzielny poranek, kawa, książka i bliskość ludzi, z którymi można, ale nie trzeba porozmawiać.
3: Mówiła w rozmowie z Katarzyną Kozak, czyli z Katarzyna Nowak, dyrektorka wydawnicza PWN.
4: Spotykamy się przy wspólnym stole, każdy przychodzi z własną książką albo wybiera coś z naszej witrynki wydawnictwa PWN, siada gdzie chce i spędza czas we własnym rytmie. To taka cicha alternatywa dla zorganizowanych spotkań kulturalnych.
3: Najbliższe spotkanie 2 sierpnia o 11:00, to wtedy po raz drugi sięgniemy po książki o sztuce, a my mamy dla Was również mały komplet książek, w którym jest m.in. wydawnictwo publikacja Nieobce autorstwa Pawła Bienia. Autor pisze tutaj o dziełach najwybitniejszych mistrzów malarstwa europejskiego, takich, które w wyniku przedziwnych zbiegów okoliczności trafiły do naszych rodzimych zbiorów. Jeśli chcielibyście wygrać taki komplet książek, wspaniałych lektur na wakacje, napiszcie proszę na adres kultura@czyliz.pl i przekonajcie nas, że to właśnie Wy powinniście taki zestaw otrzymać.
2: W pogoni za kulturą.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Lato w Czyliset.
1: Bardzo fajne książki do wygrania również w konkursie takim popołudniowym, do udziału w którym zaproszę już za kilka minut. S.G. Lewis i Lucky Day, Feed the Fire na dobry początek 15 godziny dnia.
2: Chillizet.
0: Nastaw się na letni chillout.

8 po drugiej, czas na konkurs taki popołudniowy. Może najpierw o nagrodach, bo to zawsze bardzo przyjemne. Oczywiście smyczka, płyta Björk, bardzo interesujący reportaż Emilii Sułek, Baranie Oko, o Kirgistanie, który to Kirgistan stał się modne, staje się jeszcze modniejszy, więc zanim się wybierzecie, przeczytajcie. To nie jest przewodnik, to jest reportaż z pasją przez Emilię napisany. I dorzucam 1000 słów Grzegorza, Jerzego Bralczyka, przepraszam, chociaż profesor w książce używa znacznie więcej niż 1000 tychże słów. 321-321-500 to jest nasz numer telefonu. Dzwonimy chcąc wziąć udział w konkursie. Mamy zawsze trzy kategorie, które czytam chętnej, chętnemu. Wybieramy sobie jedną z tych kategorii, czytam pytanie i trzy możliwe odpowiedzi i wskazujemy tę poprawną. To są zasady naszego konkursu. Jeśli jest kłopot, to zgłaszamy, no i spróbujemy wspólnie jakoś wybrać tę najlepszą odpowiedź. Tak się umówmy. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Grzesiek jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Po krótkiej przerwie. Dobrze, witamy cię, Grzegorzu. Słuchaj, bardzo fajny reportaż o Kirgistanie. Jeśli nie brałeś pod uwagę Kirgistanu jako miejsca spędzenia wakacji, zapewniam, że weźmiesz. Książka profesora Bralczyka, płyta Biorki i smyczka. To są nasze nagrody, które za chwilę zapakuję w kopertę i do ciebie wyślę, miejmy nadzieję. Znaczy, wyślę z pewnością. Natomiast mam na myśli komplet tych nagród, no bo to jest taki konkurs, w którym nie ma przegranych, więc na pewno coś będzie twoje.
2: Żeby same takie były, dobra?
1: No tak, też bym chciał. A kategorie dla ciebie, Grzegorzu, są następujące. Mamy kategorię planowanie, kategorię naj i kategorię angielską.
2: Dobra, to może ta trzecia, angielska.
1: Dobrze, niechaj tak będzie. Grzesiek, pytanie jest trudne, wydaje mi się, ale spróbujmy dać sobie z nim radę, ponieważ będę cię pytał, owszem, o Anglię, ale o nową Anglię, czyli tą w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę przeczytam ci nazwy trzech stanów ta nowa Anglia nie obejmuje jednego z nich. I chciałbym, żebyś nazwę tego stanu wskazał.
2: Dobra.
1: No to skupiamy się w takim razie. Otóż w nowej Anglii nie leży A. Massachusetts, B. Nevada, czy C. Maine.
2: No to Nevada.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Ponieważ wychodzimy z założenia, że w tym konkursie, jeżeli się wie, to jest dużo łatwiej zgadnąć.
2: Tak, no nie było to aż takie trudne, muszę powiedzieć.
1: No ale daj mi też trochę tutaj dramaturgii podkręcić, naprawdę.
2: Ojej, ale trudne, Rafał, ale trudne.
1: Nie, no Nevada trochę gdzie indziej. Z tego, co mi wiadomo, w Nowej Anglii nie ma cienia pustyni nawet, a Nevada, no faktycznie jest. Tak, Nevada nie obejmuje Nowej Anglii. No i poszło. Czołgiem, że się tak wyrażę. Dobra, Grzesie, gratuluję. Nagrody super. Wkładam do koperty, wysyłam i dobrego popołudnia życzę.
2: Dzięki, dziękuję uprzejmie.
1: Pozdrawiam, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Więcej na ten temat już za chwilę.
1: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Autopromocja.
3: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo, po napisach końcowych.
4: Bo kino to emocje.
5: Historie, które dają do myślenia.
4: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
5: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
4: w życiu.
3: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
12: Kaufland jest fresh!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
15: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
17: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
18: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Wyrazisty charakter. Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
21: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: 25 minut do trzeciej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, drodzy Państwo, przed upałem. Ostrzeżenia obowiązują dla 15 województw, więc praktycznie dla całego kraju od jutrzejszego popołudnia i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczoru. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północno-zachodniej Polski, ponieważ na terenie Pomorza, Pomorza Zachodniego, północy województwa lubuskiego, Wielkopolsce i na fragmencie Warmii i Mazur temperatura wyniesie do 34 stopni. Jaka pogoda jutro? Prognoza po godzinie 15 to już od Maćka Ulewicza. No ale myślę sobie, że jak jest lato i jak jest ponad 30 stopni ciepła i nie pada, no to taka pogoda dość wymarzona, czy nie?
1: Chillzen. Nastaw się na letni chillout. Maybe.

Leon Thomas, Teddy Swim, Stach Buchowski, Kiwi oraz Everything But The Girl. To jeszcze przed nami do godziny 15. Za dziś dziękuję, Rafał Turowski. Zostawiam Was z Maćkiem Ulewiczem.

0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Przy mikrofonie bardzo kulturalna Magdalena Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: A ja zabieram was tym razem do kina. Najpierw na film, który zdobył tytuł najlepszego filmu polskiego i dwie nagrody publiczności na ostatnim festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Teraz zobaczy go szeroka publiczność. To jest dokument Kandydaci do śmierci. Powstawał przez kilkanaście lat. Jest opowieścią o grupie chłopaków i ojcu jednego z nich, którzy kręcą każdego lata kolejną część krótkometrażowych horrorów. Zapis upływającego czasu i czasu dorastania pokazuje to, jak ważne jest ten czas spędzany wspólnie, podkreślają organizatorzy pokazów przedpremierowych, zapraszając oczywiście na nie. I to jest obraz relacji między mężczyznami, którego potrzebowaliśmy, chociaż o tym nie wiedzieliśmy, czytamy w zapowiedzi. Przedpremierowe pokazy w Kinotece w Warszawie 2 sierpnia, w Kinomuzeum też w Warszawie tego samego dnia, w Kinie Kameralnym Cafe w Gdańsku 5 sierpnia, a we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty zobaczymy ten film 5 sierpnia jeszcze w ramach trwającego teraz we Wrocławiu festiwalu Nowe Horyzonty. Kino letnie w Sopocie na Molo. Przypominamy o tym miejscu i o tym, że codziennie można tutaj zobaczyć inny film. Codziennie jest inny cykl, ale kino w Sopocie na Molo, a także to przy Krukupówkach w Zakopanem i to samochodowe w Warszawie i to jachtowe w Giżycku. To są miejsca, w których też odbywają się spotkania z gwiazdami i tak w Sopocie. Jesteśmy na półmetku całego festiwalu i pewnie warto powiedzieć, że w sierpniu będzie okazja, żeby spotkać się z Filipem Bajonem, a także aktorami Marianną Zydek i Adamem Woronowiczem. To będzie spotkanie wokół filmu Kamerdyner 5 sierpnia. W niedzielę na wielkim ekranie kina letniego gości z kolei sport. No i w tym cyklu przed nami też sierpniowe pokazy takich filmów jak Wielki Mike, Wielki Marty. Czy najlepszy, ten ostatni film 23 sierpnia w Sopocie będzie spotkanie z Jerzym Górskim, mistrzem świata w podwójnym triatlonie i bohaterem filmu. Mistrz opowie o kulisach powstania tej produkcji, swojej sportowej drodze i tym, jak sport odmienił jego życie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie kinoletnie.pl. Wspominałam już, że do 2 sierpnia trwa we Wrocławiu stacjonarna odsłona festiwalu Nowe Horyzonty. Ta wirtualna będzie później, będzie można oczywiście wziąć w niej udział, do czego zachęcamy. Dzisiaj, jeśli jesteście blisko centrum wydarzeń, wybierzcie się do kina, albo też wieczorem do Arsenału, albo też na pokazy w plenerze. Wszystko to dzisiaj w programie. Ta środa ma w temacie karnawał. Kultowe kino akcji lat 90. zobaczymy na rynku, a w Arsenale ale będzie filmowy quiz, potem speed renting, a także muzyka. Muzyka, bo na koniec wszystkim emocjom będziemy mogli nadać choreograficzny kształt pod dowództwem Ofelii, czyli Iggy Kraft.
2: W pogoni za kulturą. GZ. Pogoda.
1: No a pogoda jaka jest, każdy widzi, ja przestanę narzekać w tym momencie na pogodę, nadciągają upały, no i moje drogie, jutro temperatury powyżej 30 stopni, 31 stopni w Gdańsku, 34 stopni w Bydgoszczy, w okolicach Warszawy 32, 35 w Łodzi, 37 we Wrocławiu i 36 w Szczecinie. W Krakowie 34 spodziewane są lekkie burze. No więc ci, którzy nie lubią upałów, niech uważają.
4: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Lato w GZ.
1: Jest w tej chwili dokładnie 15:04:50. Słuchacie radia CZ 29 lipca 2026 roku. Ja się nazywam Maciej Kulewicz i będę z wami do godziny 19.
0: Nastaw się na letni chillout.

0: M83 i Laura 15.12 na zegarze Radia Chili Z. Ja chciałbym odnieść się do tych zaproszeń, które, o których mówiła Magda Bauer, jeżeli chodzi o Wrocław i festiwal, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Ja wielokrotnie uczestniczyłem w tym festiwalu, czasami przez całość, czasami przez 10 dni, czasami przez 7, czasami przez 4 i bardzo gorąco wam polecam to doświadczenie. To jest absolutnie coś niesamowitego, że w środku lata w pięknym mieście Wrocławiu odbywa się taki festiwal, na który zjeżdżają naprawdę wielkie gwiazdy, aktorzy, reżyserzy, dziennikarze muzyczni, przepraszam, filmowi z całego świata i wpada się w taki niesamowity rytm, no bo jest w wielu kinach, w wielu salach kinowych, jest po 5 seansów dziennie. No ja kiedyś zaliczyłem 4 i stwierdziłem, że to już mi wystarczy i zauważyłem, że mój taki cykl festiwalowy to są 3 filmy, żeby zdążyć jeszcze oczywiście coś zjeść, porozmawiać z przyjaciółmi, wymienić się poglądami i biega się od jednego seansu do drugiego. Czasami ma się tylko pół godziny między seansami i to jest niesamowita też walka z czasem, walka ze zmęczeniem i z tym natłokiem niezwykłych informacji filmowych, które do nas spływają. Powiem wam szczerze, że z jednej strony wiadomo, no lato w mieście może się wydawać pomysłem dziwnym, szczególnie jeżeli panują takie upały. No ale właśnie, jak są takie upały, to siedzi się w cudownej, klimatyzowanej sali i ogląda się niesamowite filmy. I są to filmy, które bardzo często nie trafiają do ogólnej dystrybucji. Oczywiście te największe hity festiwalowe możemy zobaczyć oczywiście w dystrybucji w Polsce, ale ten Międzynarodowy Festiwal Nowe Horyzonty naprawdę daje nam szansę na spotkanie się z kinem takim, które naprawdę nie jest blockbusterem, jest dziwne, intrygujące, bardzo skłaniające do refleksji. Można tam zobaczyć rzeczy, których nigdy później się nie zobaczy. W związku z tym ja mam bardzo, bardzo gorąco polecam. W pewnym momencie wpada się w taki trans i chodzi się tylko na filmy, myśli się tylko o kinie, a cały świat na zewnątrz staje się jakiś trochę dziwny. Ja uwielbiam Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu i wam też go bardzo polecam.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

0: Cóż to jest za wspaniała piosenka i cóż to jest za wspaniała wokalistka Celeste. This is who I am. Ja polecam wam oczywiście całą płytę, która nazywa się Woman of Faces i została wydana w listopadzie 2025 roku. Jest to druga w dyskografii Celeste płyta długogrająca i jest po prostu przepiękna. Absolutnie przepiękna. Natomiast ci z was, którzy oglądają seriale, to być może rozpoznają tę piosenkę, bo właśnie ostatni utwór na tej płycie This is Who I Am, który przed chwilą właśnie wybrzmiał na antenie radia Chili Z, otwiera, jest czołówką pewnego bardzo udanego serialu kryminalnego, sensacyjnego, który nazywa się Dzień Szakala. Jest to serial z Eddie Redmayne'em i powiem szczerze, że obejrzałem go, jest na jednej z platform streamingowych, że obejrzałem go z dużą ciekawością i jest tak skonstruowany, no tak bondowsko bym powiedział, zresztą ta piosenka bez żadnego problemu również mogłaby się znaleźć w czołówce do Bonda. Jest tak skonstruowane, że naprawdę chcesz włączyć natychmiast następny odcinek. W związku z tym, jeżeli szukacie dobrej rozrywki, na przykład na letnie wieczory, w tym zalewie seriali przeróżnej jakości, czasami bardzo, bardzo miałkich, to właśnie Dzień Szakala, czyli luźna trawestacja tego słynnego filmu i tej książki o tym samym tytule, naprawdę wam taką rozrywkę może zapewnić. I posłuchajcie sobie także całej płyty Celeste Woman of Faces, bo jest po prostu doskonała.
1: Nastaw się na letni chill out. Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
2: Autopromocja.
3: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: Jest godzina 15.38, za 10 sekund słuchacie Radia Chili Z i ja teraz mam absolutnie niewątpliwą przyjemność zapowiedzieć artystkę, którą sobie bardzo, ale to bardzo cenię już od dobrych paru lat. Zresztą jest ona bardzo popularna w Radiu Chili Z. Nawet niedawno gościła osobiście u nas, promując swój najnowszy album wydany w kwietniu, zatytułowany Super Bloom. Oczywiście wszyscy fani i sympatycy doskonale wiedzą, że chodzi o brytyjską wokalistkę, która nazywa się Jessie Ware. 6 płyt na koncie. No i fantastyczne, jak dla mnie oczywiście, te 3 ostatnie. What's Your Pleasure z roku 2020, mój ulubiony That Feels Good z roku 2023 i Super Bloom. Jest to cudowna, taneczna, bezpretensjonalna muzyka popowa na najwyższym poziomie, z takimi fantastycznymi elementami soulu, samby, bosanowy i oczywiście dyskoteki. Za moment na antenie Radia Chili Z zabrzmi utwór Super Bloom, czyli tytułowy utwór z najnowszej płyty Jessie Ware, a ja tylko dodam dla wszystkich fanów i fanek tegoż tej artystki, że Jessie Ware pojawi się 13 listopada w Gdańsku na festiwalu Inside Seaside ze swoim koncertem. Obok oczywiście również wystąpią takie formacje jak The Streets, Editors, Nikap i WW. W związku z tym, no, jeżeli będzie wam smutno w listopadzie, to pojawcie się w Gdańsku na festiwalu Inside Seaside, chociażby na koncercie Jessie Ware.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

Tu Radio Chili Z w bardzo letnim nastroju. Jest godzina 15:48. Ja zapraszam oczywiście na kolejną godzinę, w której między innymi pojawią się tacy fantastyczni wykonawcy jak Durant Johnson, The Indications, Romy, Ella Avery czy Warpaint. A jeżeli chodzi o Duranta Jonesa, to przygotujmy się na to, że już niedługo będzie nowa płyta tej cudownej brytyjskiej, przepraszam, amerykańskiej formacji, która specjalizuje się w takim cudownym retro soulu, ale dobra wiadomość również dla fanów i sympatyków niejakiego Arona Frasera, który w tym zespole gra na perkusji i pięknie śpiewa falsetem. On też już niedługo przygotowuje solową płytę. W związku z tym myślę, że jesień tegoroczna upłynie nam bardzo w klimatach właśnie retro soulowych. Więc tak, pozostańcie z nami, a teraz Role Model i Look at My Heart.

0: reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
8: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
9: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: No a teraz kwestia pogody, jest 16.01 i jutro, moi drodzy, moje drogie, czyli w czwartek 30 lipca w całej Polsce będzie bardzo ciepło, bardzo słonecznie i raczej bez deszczu, aczkolwiek pod Krakowem spodziewana jest burza. Na termometrach zobaczymy od 27 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 34-35 na Dolnym Śląsku i 36 w Szczecinie.
0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop, minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
3: Lato w Trinidad.
1: I tak właśnie w tej chwili w Trinidad mija godzina 16:02. W letnim nastroju zapraszam na kolejną godzinę popołudnia z radiem Trinidad i moją skromną osobą.
3: Trinidad.
4: Nastaw się na letni chillout.

0: Ale się idealnie zgraliśmy w ogóle
1: ładnie,
0: na koniec.
1: Ładnie, fajnie było.
2: Już prawie 12 minut po godzinie 16, tu letnie popołudnie z radiem Chili Z. No i cóż, teraz kolejna formacja, którą sobie bardzo, bardzo cenię, i ci wszyscy, którzy jeszcze jej nie znają, chociaż to jest niemożliwe wśród słuchaczek i słuchaczy radia Chili Z, nie znać formacji amerykańskiej, formacji Durant Jones and the Indications, która specjalizuje się w takim bardzo retro R&B i retro soulu. Jest to muzyka idealna w ogóle na gorące temperatury, które nadchodzą, bo rzeczywiście następne dni w Polsce, nie tylko w Polsce, ale teraz skupiamy się na naszym kraju, rzeczywiście temperatury przekroczą powyżej 30 stopni, będzie w wielu miejscach, w związku z tym jak dla mnie muzyka retro soul idealnie w tym momencie konweniuje z aurą, bo uspokaja, tranquilizuje i pozwala troszeczkę odetchnąć. Swoją drogą skądinąd już od dłuższego czasu zastanawiam się, jak to jest możliwe, że we współczesnych czasach teraz, kiedy tak pędzimy, kiedy tyle jest elektroniki i niestety muzyki wygenerowanej już przez sztuczną inteligencję, dużą popularnością cieszą się właśnie takie grupy jak Durant Jones and the Indications, czy chociażby no, Michael Kiwanuka, Curtis Harding, The Sacred Souls, jest taki jeszcze zespół bardzo podobny poniekąd do Durant Jones and the Indications, czy Aaron Fraser, który gra na perkusji i pięknie falsetem śpiewa właśnie Eve w formacji Durant Jones and Indications i jako Aaron Fraser, bo już wydał dwie świetne solowe płyty i chyba szykuje się następna. Bardzo proszę, Circles, Durant Jones and Indications.
3: Nastaw się na letni chill out.

0: program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
8: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
9: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
8: Nawet tutaj musisz.
10: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
11: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
10: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
12: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2: Po reklamie.

0: To była Ella Eyre na antenie Radia Chilizet i piosenka Everything in Time. Jest godzina 16:39 i 25 sekund po niej. To oczywiście Radio Chilizet, no i takie letnie bardzo Radio Chilizet. I właśnie wysłuchanie wspólne piosenki Ella Eyre ponownie nasunęło mi taką refleksję. Zawsze zastanawiam się, jak to jest możliwe, że od tylu lat w Wielkiej Brytanii powstaje muzyka wielu przeróżnych przecież gatunków, która bezdyskusyjnie jest znakomita i również bezdyskusyjnie Wielka Brytania tutaj przewodzi, jeżeli chodzi o ilość i jakość, i to ona dyktuje warunki i mody we współczesnej europejskiej i nie tylko europejskiej muzyce. No bo zobaczcie, dzisiaj już była Celeste, oczywiście Wielka Brytania. Ja wczoraj, w poniedziałek w swojej audycji grałem zespół Faithless, gdzie też występują stricte brytyjskie wokalistki. No, grałem również niedawno Brooke Comp, taką szkocką, świetną wokalistkę, no a nie wspominając chociażby o Alice Russell, Adele czy Amy Winehouse, której rocznica odejścia była stosunkowo niedawna. No coś jest niesamowitego w tym powietrzu Wysp Brytyjskich, że po prostu stwarza naprawdę niesamowite i fantastyczne wokalistki. No, zazdroszczę, absolutnie zazdroszczę.
1: Chilizet. Nastaw się na letni chill out.

0: był zespół Warpaint na antenie radia Chili Z z piosenką New Song. No i tutaj dziewczęta wyłamały się troszeczkę z tej konwencji, gdzie jednak większość wokalistek w dzisiejszym muzycznym paśmie radia Chili Z były to wokalistki brytyjskie, ponieważ zespół Warpaint to jest amerykańska, całkowicie żeńska grupa indie rockowa pochodząca z Los Angeles. Jest godzina 16:48 i 40 sekund po niej. Już niedługo zaproszę Was na kolejną godzinę popołudnia z Radiem Chili Z i tam muzycznie spotkamy się między innymi z Bonem Iverem, Justinem Timberlake'em, Stevenem Sanchezem i Little Sims. No właśnie, Steven Sanchez, on też wpisuje się w tę konwencję poniekąd muzyki retro. Bardzo elegancko i bardzo retro sobie śpiewa i gra, no i cieszy się dużą, naprawdę dużą popularnością. No, można powiedzieć, że to taki młodziutki, nowy, soulowy crooner, o ile możemy soul podczepić pod croonerstwo, ze względu na to, że przecież jednak no, croonerzy śpiewali standardy swingowe i jazzowe głównie. A tak właśnie przy okazji słuchania piosenki formacji Warpaint, tak sobie uświadomiłem, chciałem się Was zapytać, czy rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce. Kiedyś jak się poznawało kogoś, jak zaczynało się pewną relację miłosną, romantyczną, to w prezencie takiej świeżo poznanej osobie robiło się kompilacje muzyczne, robiło się składanki i tak w formie prezentu wręczało się płytę CD, a wcześniej kaseta. A to są takie moje ulubione piosenki. Chciałam Ci wręczyć, żebyś miała trochę dobrej muzyki. I teraz tak właśnie chciałem się Was zapytać, czy nadal taka tradycja dzielenia się muzyką z dobrze rokującą osobą, jeżeli chodzi o relację międzyludzką, dalej ma miejsce? Czy prezentujecie sobie właśnie składanki z muzyką? Bardzo jestem tego ciekawy. No, ja z moją ukochaną osobą robimy sobie playlisty i nawet wspólnie je tworzymy. To jest jakąś nowością. Maciej.ulewicz@chiliz.pl. Bardzo proszę, piszcie, czy prezentujecie właśnie takie listy nowo poznanym osobom, które rokują romantycznie.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Reklama. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek. Różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe. Różne wzory i wielkości. Już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot. Różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na Biedronka.pl. Biedronka.
3: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Chili.z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Jutro, w czwartek, do Polski napłynie silna fala upałów. Przeważnie będzie bezchmurnie i bez opadów, chociaż w okolicach Krakowa przewidywana burza jutro. Temperatury od 26 do 27 stopni na północnym wschodzie i Suwalszczyźnie do 35-36 stopni na zachodzie. W Warszawie termometry jutro wskażą około 31-32 stopni, w Krakowie 32, w Szczecinie 36, we Wrocławiu 37.
0: Lato w CZ.
1: Lato w CZ trwa minuta i 5 sekund po godzinie 17. Jest 29 lipca, a ja zapraszam na kolejną godzinę z Radiem CZ.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: Jest już godzina 17:11, słuchacie radia, czyli przed chwilą śpiewała Rosalie i to była piosenka Moment. No i okazuje się z waszej korespondencji ze mną, a tu przy okazji przypomnę adres mailowy maciej.ulewicz@czylizet.pl. Tu możecie wysyłać wszelkie swoje refleksje, uwagi, komentarze, opinie i odpowiedzi na pytania, które zadaję właśnie na antenie. Okazuje się, że tak, jak poznajecie kogoś nowego, to jednak na kolejnej i kolejnej randce, no to myślę, że to jest taka trzecia randka chyba, dajecie sobie w prezencie muzykę, tak żeby pokazać się z jakiej strony, co się podoba tobie i jak ta osoba to przyjmie, tylko że już nie właśnie w formie kaset czy nagranych specjalnie płyt CD, tylko po prostu na Spotify dołączacie się do jamu albo tworzycie specjalną właśnie playlistę. Oto są moje ulubione utwory, zobacz, taki jestem muzycznie. I wydaje mi się, że to jest dosyć istotna historia, jeżeli wiążą się dwie osoby, no bo jeżeli słuchają diametralnie innej muzyki, no to może jednak być trochę kłopotliwe. No ja tutaj prywatnie powiem, no nie wyobrażam sobie, żeby na przykład mój partner czy partnerka słuchali i byli namiętnymi sympatykami muzyki określanej w Polsce mianem disco polo. No jest to dla mnie absolutnie rzecz niewyobrażalna i także myślę, że osoba, która słucha takiej muzyki, no nie związałaby się z takim Ulewiczem, który słucha jazzu, soulu i puszcza czasami długie właśnie jazzowe kawałki. Więc jakby poznanie się muzyczne według mnie też jest bardzo, ale to bardzo istotne. No i oczywiście, jeżeli ta osoba lubi Radio Chili Z, no to wiadomo, że ma już duże i to duże fory.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków. Lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluje cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: 17.35 i 45 sekund, tu radio, czyli Z, i teraz ja, Maciek Kulewicz, będę polecał wam wyjście do kina. No oczywiście rozmawialiśmy już wielokrotnie i wspominamy zawsze podczas trwania o festiwalu, międzynarodowym festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na pewien film, argentyński film, który wchodzi do kin 7 sierpnia, który ja już miałem przyjemność obejrzeć wcześniej na pokazie prasowym. Bardzo go wam polecam. Ja lubię kino argentyńskie. Jest absurdalne, jest gorzkie, jest refleksyjne, jest bardzo inteligentne. No i właśnie 7 sierpnia będziemy mieli do czynienia z nowym filmem zatytułowanym Homo Sapiens. Ten film wyreżyserowało dwóch panów, Gaston Duprat i Mariano Con. To oni stworzyli taki film Bossy z Penelope Cruz i Antonio Banderasem oraz fantastyczny film sprzed dobrych paru lat, Honorowy obywatel. No i teraz mamy do czynienia z filmem, który nazywa się Homo Sapiens. Jest to 16 historii w jednym filmie, które to historie pokazują Argentynę w bardzo krzywym zwierciadle. Pokazują wszystkie rozterki klasy średniej i wyższej. Pokazują międzyludzkie relacje, słabości oraz pragnienia. I no, nadaje to bardzo uniwersalnego charakteru temu filmowi. Aczkolwiek, jak rozmawiałem z kimś, kto doskonale zna Argentynę, powiedział, że to jest bardzo mocna krytyka społeczeństwa argentyńskiego, no i stereotypów argentyńskich. Ja wam ten film bardzo polecam. Rozbawił mnie, ale także skłonił do wielu refleksji. To uniwersalna opowieść i celny portret ludzkiego gatunku, tak naprawdę nie tylko Argentyńczyków. Homo Sapiens od 7 sierpnia w polskich kinach.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chill.

0: Jest dokładnie 17.49, słuchacie radia, czyli Zeta. W przyszłej godzinie na naszej antenie spotkamy się między innymi z Arlo Parks, z Natalią Przybysz i z Lauryn Hill. No właśnie, Lauryn Hill, nie wiem czy pamiętacie, że jej studyjny album The Miss Education of Lauryn Hill z 1998 roku został uznany według miesięcznika Rolling Stone jako jeden z najlepszych albumów wszechczasów, ta lista 500 albumów, a Miss Education of Lauryn Hill zajęło miejsce 10.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

0: reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
5: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino-przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
6: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino-przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie!
9: Mamma mia, el compresor.
10: Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.

0: Zbliża się godzina 18:00, przy mikrofonie kulturalna Magda Bauer.
1: O dobrych książkach rozmawiamy w każdą niedzielę w Warszawie w porcie Czerniakowskim. Chodzi o cykl Letnie czytanki.
2: Leniwe niedzielne przedpołudnie, piękne otoczenie zieleni nad samą Wisłą, po prostu niedzielny poranek, kawa, książka i bliskość ludzi, z którymi można, ale nie trzeba porozmawiać.
1: Mówiła w rozmowie z Katarzyną Kozak z Czylizet Katarzyna Nowak, dyrektorka wydawnicza PWN. Najbliższe takie spotkanie 2 sierpnia, to wtedy znów sięgniemy po książki o sztuce. Zapraszamy o 11:00, wstęp jest wolny, a my mamy dla Was również konkurs, w którym możecie wygrać taki mini komplet do czytania, na przykład w wakacje. Jest tutaj książka Nieobce, autorstwa Pawła Bienia, w której autor pisze o dziełach najwybitniejszych mistrzów malarstwa europejskiego, które w wyniku dziwnych zbiegów okoliczności trafiły do naszych rodzimych zbiorów. W sprawie tego mini kompletu piszcie do nas na adres kultura@czylizet.pl. Napiszcie proszę, dlaczego to właśnie Wy powinniście wygrać ten zestaw. Kino gatunkowe jest tematem Trójmiejskiego Festiwalu Octopus. Organizatorzy od ponad 10 lat szukają filmów najciekawszych, najodważniejszych i najlepszych. Do konkursu trafiają wyłącznie tytuły, które nie były wcześniej pokazywane w polskich kinach ani na platformach. W programie jest horror, science fiction, thriller, czarna komedia, kino akcji i takie tytuły, które w ogóle nie mieszczą się w żadnych szufladkach. W tym roku w programie rekordowa zawartość, 79 pełnych metraży, 52 krótkie metraże, 123 seanse w 13 różnych lokalizacjach. Do tego wykłady, prelekcje, spotkania z twórcami, klub festiwalowy, a w nim DJ-skie sety, a także quizy dla publiczności. Zapraszamy od 11 do 16 sierpnia do Gdańska. Pełny program tej edycji jest już na stronie internetowej wydarzenia. A na koniec jeszcze dobra propozycja na weekendowy wypad w stronę sztuki i filmu. Na Zamku w Janowcu w sobotę trzeci festiwal filmowy na drugim brzegu. Otoczenie zamku to wymarzona lokalizacja dla seansów i spotkań, a w programie oprócz pokazów są też rozmowy z artystami i muzyka. W niedzielę z publicznością spotka się Artur Barciś. Tego samego dnia koncert muzyki filmowej zaproponują Dominika Ziemnicka i The Brass Collective. Na finał festiwalu Kino z zamkiem w tle, czyli pokaz filmu Dwa Księżyce.
3: W pogoni za kulturą. Lato w Czylizet.
0: Lato w Czylizet oczywiście trwa nadal. W tej chwili dokładnie mija godzina 18:02. Ja pozostanę z Wami do godziny 19:00 wraz z dobrą muzyką.
4: Nastaw się na letni chillout.

0: Poolside Set and Jacket, Pull Back Together, Pull Together. Taki naprawdę przeuroczy post-house'owo-dyskotekowy utwór wybrzmiał w tej chwili na antenie radia, czyli o godzinie 18.13 z 20 sekundami po niej. I ponownie nadszedł ten moment, kiedy ja będę mógł zapowiedzieć fantastyczną piosenkę i znakomitą artystkę. No, Lauryn Hill, ja już wspominałem wcześniej o niej dzisiaj, no ale jest to taka postać, że zasługuje na trochę więcej uwagi z naszej strony, bo już za moment usłyszymy utwór X Factor z genialnej płyty z 1998 roku zatytułowanej The Miseducation of Lauryn Hill. To właśnie w przerwie od grania i nagrywania z zespołem The Fugees Lauryn Hill nagrała album, który no, okrył się wielką sławą. Tak jak wspomniałem wcześniej, zajmuje 10 miejsce wedle miesięcznika Rolling Stone na liście 500 najlepszych albumów na świecie. No i oczywiście, czego można się przecież spodziewać bez żadnego problemu. Ten album zdobył bardzo dużo nagród, był nominowany do miliarda, można powiedzieć, nagród branżowych, no i w większości powygrywał wszystko, że wspomnę tylko chociażby tą 41. edycję nagród Grammy, gdzie ten album Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill, zdobył 10 nominacji i wyszedł z 5, między innymi za album roku, między innymi za najlepszy album R&B oraz oczywiście Best New Artist, czyli najlepsza nowa artystka, nowa artysta. No i właśnie teraz nadeszła ta chwila i to jest wielka przyjemność, że w tej chwili Lauryn Hill i X Factor zabrzmi na antenie radia Chili Z.
1: Chili Z, nastaw się na letni chill out.

0: Na antenie radia, czyli Z, już za chwilę Arlo Parks, a godzina w tej chwili jest 18:27.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: 18:44 i 15 sekund na naszym studyjnym zegarze. To był taki bardzo uroczy, house'owo chilloutowy utwór Femme Like You, Monaldin i Emma Peters. No i cóż, ja będę powoli się z wami żegnał, ale korzystając z tej okazji oczywiście zaproszę na jutro, bo jutro nie tylko popołudnie z Maćkiem Mulewiczem od godziny 15 do 19, ale także od godziny 20 moja autorska audycja Królewicz, w której między innymi wreszcie będę mógł wam zaprezentować najnowszą płytę genialnej brytyjskiej wokalistki o etiopsko-egipskich korzeniach, która nazywa się Alija. Także pojawią się siostry Ibei. W związku z tym już teraz dzisiaj serdecznie zapraszam na jutro. A cóż ja mogę wam jeszcze powiedzieć? No to, że na przykład za chwileczkę Natalia Przybysz ugotuje nam przepyszny ramen. No i w związku z tym, że no jutro do Polski wreszcie nadchodzi ta fala upałów, która potrwa prawdopodobnie kilka dni, szczególnie jutro i pojutrze będą to dni bardzo, bardzo gorące, włącznie z sobotą, no to co jest najlepszego? Najlepsze na upały jest słuchanie Radia Chili Z, czyli bądźcie z nami przez tak naprawdę całą dobę. No i nie pijcie za dużo napojów bardzo zimnych, ponieważ no, przeczytałem ostatnio taką no, dosyć zaskakującą mnie informację, że jak pijemy dużo napojów z lodem, no to organizm broni się przed tym chłodem, który jest wewnątrz i robi coś takiego ochronnego i że w tym momencie i na zewnątrz mamy gorąco i w środku mamy gorąco. W związku z tym nie ma to sensu i dlatego no, kultura arabska, gorąca, mocna herbata miętowa może być z cukrem albo bez. I to by było na tyle ode mnie na dzisiaj. Moi drodzy, moje drogie, dziękuję wam za te przeurocze 4 godziny z dobrą muzyką na antenie Radia Chili Z. Zapraszam na jutro na godzinę 15. Trzymajcie się ciepło i słuchajcie audycji dzisiaj Gabi Drzewieckiej po godzinie 20.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Do hymnu!
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie Anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
0: Po reklamie.

0: Chillaucie.
1: Na letni chillout.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spy Shop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: To jest Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Autopromocja.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
2: Letnie odbicia kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.

0: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: 2 za 1 w half price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w half price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half price. Great brands.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Marek, ja coś Ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
7: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
6: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
7: Znam ten sposób. Kosztowny.
6: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
7: To dlatego taka koperta.
6: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
8: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
9: Po reklamie.

0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo, albo cię uniesie, albo cię poniesie.
2: A ekstra pensja od Lotto to będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w superpensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Po reklamie.

0: kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
1: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
0: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.